Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Katarzyna Grochowalska-Wrzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Sprawdźmy, czym zajmowali się nasi dziennikarze w ostatnich dniach. Powiemy m.in. o wystawie w CSW, święcie położnych i pielęgniarek oraz modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 553. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: To już kolejna edycja konkursu, który od 2012 roku integruje środowisko fotografów, zarówno profesjonalistów, jak i pasjonatów. Chodzi o wystawę Wystaw się w CSW, którą możecie odwiedzić do 14 czerwca w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.
2: W tym roku moja praca jest kontynuacją zeszłorocznej pracy, która też tutaj się pojawiała, więc to jest taki cykl opowiadający, czy może sugerujący troszeczkę pewną nieumiejętność odnalezienia siebie, spojrzenia na siebie przez pewny pryzmat, który niekoniecznie jest lustrem. W zeszłym roku było to patrzenie przez mgłę, w tym roku jest to patrzenie przez dźwięk, bez wykorzystania dźwięku. Ale mam nadzieję, że właśnie gdzieś ta ambiwalencja troszeczkę tutaj zostanie przekazana, odebrana przez odbiorców, pomimo tego, że rzeczywiście może nie jest to najbardziej oczywisty koncept. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że chociażby może też z opisu to uda się wywnioskować.
0: Mówiła laureatka Wiktoria Paziewska z Torunia.
3: W tym roku starałem się eksperymentować trochę z formą i odejść od malarstwa, próbować mówić o tym samym, o czym mówię w malarstwie, czyli o relacji z miastem rodzinnym, z młodością, z ściśle związaną z tym popkulturą, która wtedy była ze mną, i próbować przedstawić to nie tylko w malarstwie, ale za pomocą innych mediów. Jest świetnie, zawsze lubiłem przychodzić tutaj. To już jest trzeci rok, kiedy mogę być na tej wystawie. Zawsze podobała mi się różnorodność styli i różne rozwiązania na ekspozycję, bo to też nie jest łatwe.
0: To był laureat Wojciech Lis ze Żnina.
4: Oczywiście były prace, które były mi jakoś bliskie ze względu też na to, co ja robię, więc no wiadomo, że jeżeli widziałam jakąś pracę taką udaną, która gdzieś tam w tych dokumentalnych szufladkach się mieściła, to patrzyłam na nią z przyjemnością, ale też właśnie bardzo odświeżające było obejrzenie rozmaitych abstrakcji, takich rzeczy, którymi ja na co dzień się nie zajmuję, też mało dosyć widzę takich rzeczy na co dzień właśnie z racji tego, co robię, więc to też było bardzo, bardzo ciekawie. I jak widzę, jest to wszystko świetnie wyeksponowane, więc się cieszę.
0: Mówiła Agnieszka Rajs, jury konkursu.
5: Każda edycja czymś się charakteryzuje i myślę sobie, że ta jest taka bardzo kolorowa. Jak w stosunku do poprzednich, i też dużo jest większych formatów. To jest takie charakterystyczne. No a oprócz tego to zauważa się taki fakt, że no, każda edycja wnosi taką, powiedziałabym, charakterystykę tego, czym my się na co dzień zajmujemy i co nas dotyczy na bieżąco, więc w tym roku mam wrażenie, że jest taka dosyć refleksyjna, ale pogodna. Są takie tematy, no powiedziałabym w cudzysłowie dyżurne, czyli dotyczące natury, architektury, ale ogólnie to jest taka fajna refleksja na temat przemijania.
0: Zaznacza Elżbieta Kopacz, kierownik Działu Edukacji CSW w Toruniu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Maj to miesiąc, kiedy pielęgniarki i położne obchodzą swoje święto. Za nami Międzynarodowy Dzień Położnej oraz Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Z tej okazji z mikrofonem Radia Gra zajrzeliśmy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.
6: Jest to na pewno trudny zawód. Wymaga przede wszystkim pogłębiania wiedzy medycznej, uzupełnienia różnych kwalifikacji w różnych dziedzinach pielęgniarstwa, bo tak jest rzeczywiście, że bardzo doceniamy się jako koleżanki wzajemnie w różnych swoich dziedzinach i konsultujemy, no z racji tego, że chcemy naszą pracę wykonywać jak najlepiej, jak najwięcej pomóc pacjentowi. No, wymaga też takiego filtrowania też różnych problemów, bo jesteśmy, najczęściej towarzyszą nam takie cechy empatyczne, wrażliwości dużej, więc też, żeby to tak się nie mocno na nas nie obciążało, to więc musimy zachować taki dystans, żeby mimo wszystko też mieć czerpać radość z życia.
0: Mówiła Magdalena Lewandowska, pielęgniarka koordynująca oddział kliniczny kardiologii intensywnej terapii kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. To zawód zdominowany przez kobiety, ale okazuje się, że coraz częściej wybierają go też mężczyźni.
7: Bardzo zmienił się ten zawód i w tej chwili od wielu lat mamy dużą grupę mężczyzn. Jest coraz większa większa liczba mężczyzn, pielęgniarzy, którzy chętnie podejmują ten zawód, a my ich chętnie przyjmujemy, dlatego że praca pielęgniarki to jest praca, która wymaga wielu cech, ale też wymaga siły i panowie są nam bardzo w tym przydatni, a poza tym zespoły męsko-żeńskie, jak obserwujemy, lepiej się dogadują, współpraca jest zdecydowanie lepsza i sprawdza nam się to przez cały czas.
0: Mówiła Anna Szytniewska, koordynator do spraw pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Pytaliśmy też o to, jakie są cechy idealnej położnej.
8: Jeśli chodzi o zawód położnej, na pewno takim najtrudniejszym aspektem jest ta odpowiedzialność za dwa życia. Położna opiekuje się i ciężarną, i płodem, ale także po porodzie noworodkiem. Na pewno jest to taki czas bardzo emocjonujący, cały ten czas związany z rodzicielstwem, z porodem, z połogiem i na pewno tutaj nie może zabraknąć bardzo dużej empatii. Należy wytworzyć z pacjentką taką jakby więź i bez tego ta praca byłaby bardzo trudna.
0: Mówiła Karolina Krajewska, położna koordynująca oddziałem położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: 10 milionów złotych. Tyle wyniesie modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 553, która łączy Toruń z Łubianką. Prace obejmą ponad 6-kilometrowy fragment między Różankowem a Rondem w Łubiance i zakończą się jeszcze w tym roku. Zakres robót to m.in. odnowa nawierzchni, poboczy i wymiana oznakowania.
9: Całkowicie ją odnowimy, wymienimy dwie warstwy, wzmocnimy, także nowe oznakowanie i poziome, i pionowe, także cała ponad 6 kilometrów drogi będzie odnowione i w pełni, tak jak obiecywaliśmy, systematycznie każdą następną podchodzimy i remontujemy. To mamy 5 miesięcy termin realizacji i prawie 10 milionów złotych to jest koszt realizacji. Jednocześnie już teraz widać, że też robimy przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych będą wszystkie doświetlone. To już jest wykonywane według innego projektu. W tej chwili już jest to wykonywane, także bezpieczne bardzo. Przejścia dla pieszych.
0: To był Przemysław Dąbrowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
10: To jest główna droga dojazdowa do Torunia. Na co dzień skorzystana tak i przez nas mieszkańców, przez ludzi, którzy dojeżdżają i do pracy do nas, do gminy.
0: Taka droga przejazdowa, dużo samochodów, ale też dużo przejść, chodniki, przystanki.
10: Bardzo, bardzo dużo i to jest bardzo ważne, żeby to zrobić jak najlepiej, żeby było bezpiecznie.
0: Na czym pani tak by najbardziej zależało?
10: Bardziej doświetlone przejścia dla pieszych. To jest to. No i skrzyżowania, żeby było jakoś dobrze zrobione, żeby to było bezpieczne.
0: Mówiła dla Radia Gra Magdalena Stycunow, sołtys sołectwa Pigrza.
11: Jest to bardzo ważna inwestycja dla gminy, bo jest to w ogóle taka główna oś komunikacyjna z Toruniem, także dla mieszkańców gminy jest to, którzy głównie wiążą swoje życie i wszystkie funkcjonowania głównie z gminą miastem Toruń, no będzie to bardzo ważna inwestycja.
0: Mówiła wójt gminy Łubianka Dagna Całbecka. Równocześnie na tej trasie realizowane są też zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.
11: To jest bardzo ważne, szczególnie chodzi o przejście dla pieszych. To będą nowe przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Migdałowej w sąsiedztwie sołectwa Pigrza. Oto mieszkańcy domagali się, właściwie i pisali do Zarządu Dróg Wojewódzkich od 10 lat, także dla nich to ogromna radość.
0: Dodaje Dagna Całbecka.
12: To jest kompleksowy projekt. Składa się z dwóch etapów, części. Ta pierwsza dotyczy prostej czynności, jaką jest poprawienie tego, co robiliśmy 20 prawie lat temu, dokładnie 19. Przyszedł czas, aby zerwać nawierzchnię ścieralną, już wielokrotnie zresztą łataną, poprawić podbudowę, tam gdzie ugina się asfalt, no i wylać nową nawierzchnię. Dokonać korekty rowów odwadniających, przepustów.
0: Mówił marszałek województwa Piotr Całbecki.
13: W ramach zadania służącemu poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego zamierzamy również zamontować w dwóch lokalizacjach na terenie gminy Łubianka radarowe wyświetlacze prędkości, które mamy nadzieję uzmysłowią kierowcom, z jaką prędkością jadą i spowodują, że zdejmą nogę z gazu. Jednocześnie na wysokości ulicy Migdałowej, jadąc od strony Torunia w kierunku gminy Centrum Łubianka, mamy zamiar zmienić organizację ruchu w taki sposób, że zostanie wprowadzony obszar zabudowany, co spowoduje spowolnienie prędkości, dopuszczalnej prędkości do 50 km na godzinę.
0: O inwestycji mówił Łukasz Kościelski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W powiecie toruńskim w tym roku realizowanych będzie też jeszcze kilka innych inwestycji drogowych. To m.in. przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 551, remont na trasie Siemoni-Głażewo czy prace na kilometrowym odcinku w Brzeźnie.
14: Złote toruńskie sezony żużlowe. Sezon, który odmienił historię toruńskiego żużla, tak można bez cienia przesady opisać rok 1986. Moment, na który kibice spod znaku anioła czekali ponad 25 lat. A Pator Toruń po latach rozczarowań, pecha i bolesnych porażek wreszcie sięgnął po tytuł drużynowego mistrza Polski, zapisując się złotymi zgłoskami w historii Speedwaya nie tylko regionu, ale i całego kraju. Początek przemiany nastąpił już rok wcześniej. W sezonie 1985 Toruń po raz pierwszy był gospodarzem rundy indywidualnych mistrzostw świata. Juniorzy Apatora zdobyli złoto w młodzieżowych drużynowych mistrzostwach Polski, a Wojciech Żabiałowicz triumfował w prestiżowym turnieju Złoty Kask. Jednak prawdziwa eksplozja sukcesów miała dopiero nadejść. W rozgrywkach ligowych roku 1986 Apator był już inną drużyną, dojrzałą, zgraną, głodną sukcesów. Drużyna miała szeroką kadrę. Aż 13 zawodników dorzuciło swoje punkty do mistrzowskiej puli, choć czterech z nich tylko symbolicznie. Z Grudziądza powrócił Kowalski, do składu dołączył junior Prus, a pożegnalny start zaliczył jeżdżący trener Jan Ząbik, żużlowiec instytucja toruńskiego klubu. Liderem był bezsprzecznie Wojciech Żabiałowicz, który rozgrywał sezon życia, a świetne wsparcie dawali mu Stanisław Miedziński, Grzegorz Śniegowski oraz mocna druga linia i ambitna młodzież. Sezon nie zaczął się jednak różowo. Już w inauguracyjnym spotkaniu w Rzeszowie kontuzji doznał Wiśniewski, młody talent typowany na następcę Ząbika. Mimo tego ciosu Torunianie walczyli do końca, remisując po 36 punktów, lecz w decydującym biegu Żabiałowicz został wykluczony po kolizji z Surowcem i Stal Rzeszów wygrała 46-43. Szybko jednak los się uśmiechnął. W Toruniu na trudnym po opadach torze liderzy Wybrzeża Gdańsk, Plech i Dzikowski nie byli w stanie kontynuować jazdy, a Apator rozgromił rywali 58-32. Sensacją była też wyjazdowa wygrana w Gorzowie. Po 8 biegach Stal prowadziła 27-21, ale lepiej przygotowani do trudnych warunków Torunianie odwrócili losy meczu i zwyciężyli 50-40. Derby Pomorza, jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu, przyciągnęły na stadion tłumy. Już godzinę przed startem nie dało się znaleźć wolnego miejsca. Apator przegrał u siebie z Polonią Bydgoszcz po raz pierwszy w historii ligowych rywalizacji. Po prowadzeniu 28-20 Torunianie dali się zaskoczyć, a pechowa kolizja w przedostatnim biegu zniweczyła szansę na zwycięstwo. Polonia triumfowała 46-44. Mimo tej bolesnej wpadki anioły szybko się podniosły. Wygrana w Rybniku 46-44. Deklasacja Unii Leszno 56-34. Komplet punktów Żabiałowicza i dwa kolejne wyjazdowe zwycięstwa. W Tarnowie 47-43 i w Opolu 45-44. Szczególnie emocjonujący był pojedynek w Opolu, gdzie po połowie zawodów kolejarz prowadził 8 punktami, lecz końcówka należała do Torunian, którzy odrobili straty i wygrali mecz. Po 7 kolejkach Apator był współliderem tabeli wraz z Polonią Bydgoszcz, lecz jeszcze przed końcem pierwszej rundy miał przed sobą dwa trudne wyjazdy. Zaskakująco oba zakończyły się zwycięstwami, a Torunianie na półmetku rozgrywek prowadzili w tabeli z 12 punktami. W drugiej części sezonu emocji nie brakowało. Po minimalnej przegranej w Gdańsku Torunian dogonili Bydgoszczanie. Bezpośrednia konfrontacja liderów w Bydgoszczy była wydarzeniem sezonu. Stadion pękał w szwach, a walka była zacięta do ostatniego biegu. Polonia wygrała 48-42 i wysunęła się na prowadzenie w walce o złoto. Kluczowy okazał się finisz sezonu. Po 16 kolejce Apator i Polonia miały po 22 punkty, ale to Torunianie mieli lepszy bilans małych punktów. Bydgoszczanie nieoczekiwanie przegrali ze Stalą Gorzów, co dało Torunianom wymarzoną okazję do przypieczętowania mistrzostwa. W Po efektownym zwycięstwie z kolejarzem Opole 64-26 w Toruniu wystrzeliły korki od szampanów. Tytuł drużynowego mistrza Polski wreszcie stał się faktem. Na stadionie przy ulicy Broniewskiego zorganizowano paradę zwycięzców, a historyczny sukces świętowali nie tylko aktualni, ale i byli zawodnicy Apatora. To nie był jednak koniec sukcesów. 24 kwietnia Toruń gościł finał Mistrzostw Polski par klubowych. Po raz pierwszy w historii w formule wyścigów z udziałem 6 zawodników Apator z niezawodnym Żabiałowiczem w składzie przeszedł przez eliminację jak burza, a w wielkim finale pokonał faworyzowanych rywali i sięgnął po seniorskie złoto w tej kategorii. To był dzień, na który torunianie czekali aż 27 lat. W rozgrywkach indywidualnych Wojciech Żabiałowicz zajął 2 miejsce w indywidualnych Mistrzostwach Polski oraz w turnieju o Złoty Kask, a Eugeniusz Miastkowski był 11. Sezon 1986 był więc dla Torunia przełomowy. Po latach oczekiwań, licznych prób i niepowodzeń nadeszła fala sukcesów, która na długo zapisała się w pamięci kibiców i zawodników. Dla toruńskiego żużla był to początek nowej, złotej ery. Złote żużlowe sezony Torunia. Po 3 latach przerwy toruński Apator powrócił na żużlowy szczyt, notując sezon, który na długo zapisze się w pamięci kibiców. Drużyna z Grodu Kopernika nie tylko zdobyła złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski, ale uczyniła to w stylu, który nie pozostawiał złudzeń. Przewaga 6 punktów nad rywalami mówi sama za siebie. Już na wiele kolejek przed zakończeniem rozgrywek, a kiedy było jasne, że nikt nie jest w stanie zagrozić rozpędzonej ekipie z Torunia. Przed sezonem 90 roku doszło do kilku istotnych zmian w zespole. Zimą 1989 roku z drużyną pożegnał się Ząbik, który przeniósł się do Grudziądza. Trenerską pałeczkę przejął Miedziński. Zaledwie rok wcześniej zakończył karierę po kontuzji, stając się jednym z najmłodszych szkoleniowców w historii polskiego żużla. W jego rękach znalazł się zespół bardzo wyrównany, z doświadczonym Żabiałowiczem na czele oraz szeroką ławką rezerwowych, wśród których prym wiódł utalentowany tercet młodzieżowców Krzyżania, Kowalik i Sawina. Miedziński wprowadził nowatorski system rotacyjny. Zawodnik, który kończył bieg na 4. pozycji, w kolejnym był zastępowany przez rezerwowego. To pozwoliło utrzymać wysoką koncentrację i motywację wśród wszystkich członków drużyny. Klub nie bał się sięgnąć po wzmocnienia z zagranicy. Do zespołu dołączył Szwed Christer Karlsson, znany już z wcześniejszych treningów i startów towarzyskich w Polsce. Kibice z niecierpliwością czekali też na debiut 16-letniego Piotra Barona, określanego mianem cudownego dziecka. Zmiana trenera oraz odejście Roberta Prusa i Mariusza Sielskiego sprawiły, że Apator przystępował do rozgrywek w nieco odmienionym składzie, ale z jasnym celem odzyskać mistrzowski tytuł. Sezon 90 zapowiadał się wyjątkowo intensywnie. Zmieniono format rozgrywek. Najpierw rozegrano rundę zasadniczą, a później dogrywkę między pierwszą i drugą czwórką tabeli. Żużlowcy rozpoczęli więc ligową walkę w szalonym tempie. Już w kwietniu zaplanowano aż 6 kolejek spotkań. Zanim jednak ruszyła regularna rywalizacja, drużyny rozegrały mecze towarzyskie, by oswoić się z motocyklem, prędkością i odpowiednio przygotować maszyny do walki o ligowe punkty. Torunianie dwukrotnie zmierzyli się ze startem Gniezno, szlifując formę przed sezonem. Początek rozgrywek nie był jednak wymarzony. Apator tradycyjnie rozpoczął od 2 porażek. Najpierw z Leszczyńską Unią na własnym torze, mimo prowadzenia do 11 biegu, a następnie z Rowem Rybnik na wyjeździe. Przełamanie przyszło w 3 kolejce, kiedy torunianie rozgromili liderującą Polonię Bydgoszcz, a największe zdobycze punktowe zanotowali młodzi Krzyżaniak i Sawina. Kolejne zwycięstwa w Lublinie i z Falubazem potwierdziły, że drużyna dopiero się rozkręca, płacąc na początku frycowe za zmianę trenera. Z biegiem sezonu Apator nabierał rozpędu. W meczu z Gorzowską Stalą, rozgrywanym w samo południe na życzenie telewizji, torunianie nie dali rywalom szans. Po efektownym zwycięstwie w Rzeszowie stali się samodzielnym liderem tabeli na półmetku rozgrywek. Ich siła nie wynikała ze słabości rywali, ale z niesamowicie równej jazdy całego zespołu. Druga część sezonu to prawdziwy popis torunian. W Lesznie pokonali Unię aż 26 punktami, notując 6 z rzędu zwycięstwo. Kolejna wygrana z Rowem przyszła po zaciętej walce, a niespodziewana porażka u siebie z Motorem Lublin okazała się motywującym zimnym prysznicem. Zespół zareagował najlepiej, jak mógł. W Zielonej Górze rozgromił Falubas, a w Gorzowie stoczył prawdziwy horror, wygrywając 2 punktami po emocjonującym finiszu. Nawet niekorzystna aura nie była w stanie zatrzymać Apatora. Derby z Polonią Bydgoszcz przekładane z powodu deszczu ostatecznie odbyły się bez udziału szwedzkiego wzmocnienia, a Torunianie ponieśli 4. i ostatnią porażkę w rundzie zasadniczej. Dzięki świetnym występom na wyjazdach utrzymali jednak pozycję lidera i z 4 punktami przewagi przystępowali do dogrywki. Dogrywka tylko potwierdziła dominację Apatora. W pierwszym meczu dodatkowej rundy znów wygrali w Gorzowie, a losy spotkania przesądził duet Krzyżaniak-Sawina. Jedyną wpadką była niespodziewana porażka z Rowem na własnym torze, ale już w kolejnym starciu w Bydgoszczy Torunianie zapewnili sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem sezonu. Derby Pomorza dostarczyły niesamowitych emocji, a Apator prowadził różnicą 11 punktów, potem Polonia odrobiła straty i objęła prowadzenie, ale końcówka należała do Torunian. Decydujący był przedostatni bieg, w którym Krzyżaniak i Miastkowski pokonali duet gospodarzy 5-1, zapewniając sobie zwycięstwo. W ostatnich meczach sezonu Torunianie nie zwolnili tempa, wygrywając z Gorzowską Stalą i bydgoską Polonią, spychając tych ostatnich na 3. miejsce w tabeli. Znakomity sezon ligowy miał swoją kontynuację w rozgrywkach młodzieżowych. Torunianie zdobyli złoto w finale młodzieżowej drużynówki w Tarnowie, a także sięgnęli po medal w finale młodzieżowych par na własnym stadionie. Sezon 1990 był dla Apatora czymś więcej niż tylko powrotem na ligowy szczyt. To był czas, kiedy żużlowcy z miasta Kopernika pokazali charakter, sportową klasę i siłę kolektywu, a ich sukcesy na torze stały się źródłem dumy dla całej żużlowej Polski.
15: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
18: taniej masz. K2. To co dziś robimy?
19: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
18: K2.
20: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
21: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
22: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
23: Po reklamie.
24: Toruński kalejdoskop.
25: Toruński kalejdoskop.
24: W Radiu Gra.
26: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na program Toruński Kalejdoskop. Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Pawłowski, wicemistrz olimpijski z Pekinu w wioślarstwie, także nowy prezes AZS UMK Toruń. Dzień dobry, witamy.
27: Dzień dobry, witam serdecznie.
26: Wybory na prezesa odbyły się w marcu. Już pan ochłonął z myślą, że stoi na czele ważnej dla toruńskiego sportu organizacji.
27: Tak, tak, już ochłonąłem. Przygotowywałem się do tego jakiś czas. No, na pewno bardzo ważnej organizacji zrzeszającej bardzo dużą liczbę sportowców, studentów. Jest o czym myśleć.
26: A jakie są najważniejsze założenia? Takie expose, jaki ma być AZS UMK Toruń w najbliższych latach?
27: To jest dobre pytanie. Na pewno trzymający poziom sportowy dotychczasowy, który jest już wywindowany na bardzo wysokim poziomie. I tutaj trzeba wykonać ogromną pracę, żeby te osiągnięcia i sukcesy, które były, kontynuować. No i do tego jeszcze dorzucić odrobinę, troszeczkę porozwijać sport akademicki i myślę, że na tym się gdzieś tam skupimy, a zobaczymy, co życie i jego wyzwania nam przyniosą.
26: Ostatnia dekada też była wyjątkowa dla AZS-u, chociażby ze względu na nową przystań przy ulicy Popiełuszki. Sprawdziłem w annałach. 2016 rok, to był akurat 10 lat temu ten moment, kiedy oddawaliśmy przystań. Ta przystań zmieniła klub faktycznie na dobre?
27: Po prostu warunki dla wioślarzy poprawiły się i wcześniej to klub już, budynki, które były, ta infrastruktura była już bardzo, bardzo stara. Cały czas potrzebujemy jeszcze tej przestrzeni, żeby klub dobrze funkcjonował, bo klub rośnie, rozwija się, wyniki ma w zasadzie coraz większe, więc przystań jak najbardziej spełniła swoją rolę i spełnia.
26: Apetyt na pewno rośnie w miarę jedzenia. W ostatnich latach cieszyliśmy się z sukcesów Kasi Zilman, Mirosława Ziętarskiego, a działacze, pewnie jak to działacze, muszą też patrzeć w przyszłość. Tak jest w pana przypadku?
27: Tak, patrzymy w przyszłość, myślimy, co będzie dalej. Mamy bardzo dobrych juniorów, juniorki. Mamy mistrzynię świata juniorów, Zuzannę Królikiewicz. Mamy teraz nową zawodniczkę, Julię Rogiewicz, która myślę, że jest wielką przyszłością polskich wioseł i jeszcze o niej dużo usłyszymy.
26: Do rozmowy o nowych wioślarzach, którzy w Toruniu kują swój sukces, będziemy wracać w kolejnej części naszego programu.
25: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
26: Na początku tej części programu chciałem zapytać, co z pana karierą trenerską? Czy dalej pan będzie wspierał młodych, zdolnych, doglądał? Być może ściągniemy też dzięki znajomościom nowych trenerów do Torunia. Jak to będzie wyglądać?
27: Już moja kariera trenerska, czy ona jest? Gdzieś tam cały czas jestem przy wioślarstwie. Współpracuję teraz z Mariuszem Szumańskim, trenerem, koordynatorem kadry młodzieżowej i tam prowadzę osady. Wszystko się dobrze składa i mam nadzieję, że będę mógł połączyć jedno z drugim, ale to jest naturalnie się jakby przenika, więc pewnie nie będzie problemu.
26: Bardzo zmieniło się wioślarstwo od momentu, gdy pan święcił triumfy, jeżeli chodzi o dyscyplinę sportu tak ogólnie?
27: W zasadzie wioślarstwo się mało zmienia. Pływamy cały czas na tym samym dystansie 2 kilometrów. To jest dystans olimpijski. Zasady są takie same. W zasadzie to jest od 10-leci podobnie. Troszeczkę sprzęt się zmienia. Sama mechanika ruchu, fizyka, przygotowanie zawodników dużo się nie zmienia, więc jest to o tyle fajne, że można porównać tych wioślarzy, tych sportowców z dzisiejszych lat, z dzisiejszego dnia do, nie wiem, do startu mojej czwórki sprzed 18 już lat i uważam, że jest to też wartość tego sportu.
26: Wydawać by się mogło, że próg wejścia jest wyższy, bo sport z roku na rok coraz bardziej profesjonalny, a więc i konkurencja coraz większa. Też Europa i świat nie stoją i nie czekają, co się będzie działo w Polsce.
27: Na pewno próg wejścia na Igrzyska Olimpijskie staje się ogromnie ciężki, trudny i podniósł się. Są obostrzenia, jest coraz mniej jakby miejsc na te Igrzyska. Myślę, że jest trudniej niż wtedy, kiedy ja robiłem. Naprawdę, żeby zrobić kwalifikację, jechać na Igrzyska Olimpijskie w wioślarstwie, trzeba już prezentować bardzo, bardzo wysoki poziom i przygotować się na jedne zawody Mistrzostw Świata rok przed Igrzyskami.
26: Musimy promować Toruń jako ośrodek dla być może przyszłych wioślarzy, którzy jeszcze się zastanawiają, gdzie mogliby rozpocząć swoją karierę. Nie są koniecznie z Torunia, szukają ośrodka, gdzie mogliby się rozwijać. Jesteśmy konkurencyjni w skali kraju?
27: Oczywiście, że tak. Tak jak mówiłem, już od Szkoły Mistrzostwa Sportowego ściągamy, możemy ściągnąć, zaproponować treningi. Mamy wspaniały uniwersytet, karierę dwutorową, trenerów, którzy są trenerami również kadry narodowej. Mamy bardzo wiele do zaoferowania. Mamy bardzo dobry na wysokim poziomie sprzęt. Jeżeli chodzi o jakby poziom klubu, jesteśmy pod względem punktacji drugim klubem w Polsce, wicemistrzem Polski, a być może przyjdzie czas, że zdobędziemy tych punktów najwięcej i zdobędziemy tytuł drużynowego mistrza Polski, ale nie skupiamy się zupełnie na tym. Skupiamy się na codziennej pracy, na zawodach, na każdych następnych zawodach i ta praca przynosi efekty.
25: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
26: Naszym gościem jest dzisiaj Łukasz Pawłowski, nowy prezes AZS UMK Toruń. Mówiliśmy o igrzyskach w Los Angeles, ale także o tym nowym pokoleniu. A skoro pan prezes o tym wspomniał, to chciałem zapytać o ten program studiowania i sportu, tak? To jest taka okazja dla młodych, żeby no, nie zamykać sobie furtek, bo różnie w sporcie bywa.
27: Tak, kariera dwutorowa jest no, stworzona specjalnie dla ludzi, którzy poświęcają większość swojego życia na sport, którzy studiują i jest no, bardzo ciężko połączyć to, tym bardziej, że sport jakby coraz więcej czasu wymaga od zawodnika, żeby trenować, żeby jeździć na zgrupowania, startować. Ten poziom się podnosi, więc jakby ten nakład czasu jest coraz większy.
26: Jest pan także związany z Uniwersyteckim Centrum Sportu. USC z kolei w 2013 roku oddawało swój nowy budynek i to był chyba też kolejny krok milowy dla tego rozwoju sportowego Torunia.
27: Tak, tak. Rozwoju sportu akademickiego. No baza jakby sportowa przed tym 2013 była no bardzo malutka. Były to te dwie sale na Gagarina. No a teraz ten obiekt, raz że się jeszcze rozrósł, to no to spełnia już no, wszystkie nasze wymagania, jakby mamy pełne zaplecze i jest to pełnoprawna taka baza sportowa, z której UMK może być dumna i pokazywać ją w całej Polsce, a nawet na świecie.
26: Spójrzmy jeszcze poziom niżej. Chciałem zapytać o współpracę AZS-u na przykład z SMS-em w Toruniu. Jak to wygląda?
27: Tak, tutaj tak jak AZS jakby współpracuje z UCS-em, tak z drugiej strony mamy, wieślarze mają współpracę ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego i to jest jakby AZS-u wioślarskiego, ale też tam są i kolarze, i hokeiści. No to jest taka druga noga, która pozwala jakby czerpać i rozwijać młodzież szkolną na tym najwyższym poziomie i wtedy oni idą dalej, idą, zdobywają laury, idą do kadry seniorskiej, idą na studia, idą do UMK. Jest to jakby takie kompleksowe zadbanie o zawodnika od szkoły średniej przez studia po gdzie najlepsi już wyniki jakieś międzynarodowe.
26: Jako pedagog, sportowiec, też trener, pewnie zachęca pan rodziców, promujmy sport wśród dzieci, nawet jeżeli nie zostaną olimpijczykami, na pewno to nie pójdzie na darmo, na marne.
27: Ja bym poszedł dalej, promujmy sport wśród dzieci, promujmy sport, promujmy aktywność wśród ludzi, wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, czy ktoś ma 5 lat, 10, jest nastolatkiem, ma 40 czy 80. Aktywność fizyczna, ruch, to jest zdrowie, to jest życie.
25: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
26: Naszym gościem jest dzisiaj Łukasz Pawłowski, wicemistrz olimpijski z Pekinu w wioślarstwie, ale także nowy prezes AZS UMK Toruń. W ostatniej części programu Toruński kalejdoskop jednak porzucamy zupełnie pana przyszłość jako prezesa. Chciałbym, żebyśmy powspominali. W niedzielnym programie jest na to miejsce. Urodził się pan w Toruniu, więc chciałem zapytać o kilka wspomnień z tych pierwszych lat w Grodzie Kopernika. Z jaką szkołą się pan związał? Na jakiej dzielnicy wychowywał?
27: Ja wychowałem się na Skarpie. Chodziłem do szkoły podstawowej nr 32. No, jest to bardzo dobra szkoła do tej pory i sportowo bardzo wysoki poziom. Adrian Miedziński był też absolwentem tej szkoły. Chodziliśmy razem do szkoły. Zacząłem wiosłować, jak miałem 12 lat, więc jeszcze byłem w szkole podstawowej w 6 klasie. No i dojeżdżałem codziennie, dojeżdżałem do klubu. Pamiętam autobusu nr 22.
26: 2008 rok, medal olimpijski. Wspomnienia ciągle są w pana głowie żywe, czy już to taka historia, którą pan pamięta bardziej z przekazów medialnych i pewnie z jakiejś gazety, która gdzieś została na pamiątkę?
27: To zawsze jest jakby u mnie w głowie, jak troszeczkę, już nawet na świeżo to było jak taki film, w którym jestem jednym z bohaterów. Taki nierealny film troszeczkę. Teraz to już minęło 18 lat, więc no już dużo czasu minęło. Weszliśmy od razu, jako debiutanci na igrzyskach, cała czwórka od razu w medal w podium.
26: A jakie emocje dzisiaj panu towarzyszą przed startem Mirosława Ziętarskiego na igrzyskach, kiedy już jest finał i wiemy, że za 2 albo 3 minuty będziemy mieć kolejnego toruńskiego medalistę, kolejnego z AZS-u.
27: Ja akurat byłem na tych igrzyskach, byłem w wiosce, bo byłem z zawodniczkami jako trener, więc widziałem chłopaków, byłem z nimi w pokoju, byłem przed startem, jak się rozgrzewali, jak schodzili na wodę. Oglądałem ten wyścig z brzegu, byłem na samej linii mety. I co czuję się?
26: No ja mam teraz gęsią skórkę, jak tam, słucham opowieści.
27: Tak. Czuć było ogromną presję, którą mieli na sobie ci chłopcy, cała czwórka. No oni już byli mistrzami świata wcześniej, medalistami. Jechali na igrzyska jako brązowi medaliści mistrzostw świata. No i mieli ogromny ciężar tego medalu. Sobie z tym świetnie poradzili. Zdobyli ten medal. Widziałem ich ogromne zmęczenie na mecie. To dawno nie widziałem tak zmęczonej czwórki.
26: Wierzy pan, że Mirek Ziętarski jeszcze powalczy w Los Angeles o podobny historyczny sukces dla toruńskiego sportu?
27: No igrzyska za 2 lata, a Mirek jest aktualnym mistrzem Europy i mistrzem świata, więc jeżeli mistrzowie świata aktualnie nie mają myśleć o medalach na igrzyskach za 2 lata, no to kto ma myśleć, nie?
26: I tego życzymy, żeby to był być może pierwszy olimpijski medal za kadencji nowego prezesa AZS UMK Toruń. W naszym studiu dzisiaj gościem był wicemistrz olimpijski z Pekinu Łukasz Pawłowski. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
27: Dziękuję bardzo.
25: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
2: To jest

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
10: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Sobota, 16 dzień maja, jest 7 w Radiu Gra, czas na wiadomości.
1: Rząd przesuwa pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony na służby podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji. Ta zmiana ma załatać dziurę, która powstała po zawetowaniu przez prezydenta unijnej pożyczki SAFE. O szczegółach reporter Michał Dobrołowicz.
2: Nowe rozporządzenie ma zagwarantować dodatkowe pieniądze m.in. dla Straży Granicznej i dla Policji. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że inwestycje wojskowe będą finansowane z unijnej pożyczki SAFE. Dzięki temu pieniądze, które zostaną w budżecie resortu obrony, pozwolą kupić to, co zwiększa obronność innych służb.
3: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne.
2: Te pozamilitarne przygotowania to na przykład śmigłowce dla Straży Granicznej oraz systemy dronowe i antydronowe dla resortu infrastruktury. Zmiana rozporządzenia w tej sprawie ma być gotowa za tydzień, 22 maja.
1: Najpierw było wręczanie wojskowych odznaczeń, a potem uroczysta defilada. W Szczecinie odbyły się obchody 30-lecia 12. Brygady Zmechanizowanej. Na placu apelowym była reporterka Anna Pałamar.
4: Dzisiaj mamy okolicznościowe właśnie 30-lecie powstania brygady, która nosi imię generała Józefa Hallera.
5: To 30-lecie to taki ważny jubileusz.
4: Bardzo ważny. Służyłem tu opodal jeszcze w latach 83-87. Była to bardzo dobra jednostka.
5: Znajdują się tutaj pojazdy wojskowe, różny sprzęt, jest cała masa żołnierzy. Żeby dzieci mogły zobaczyć tutaj całą brygadę i nauczyć się trochę postaw patriotycznych.
6: Podobają Ci się te pojazdy?
7: Tak.
6: Ty masz jakiś ulubiony?
7: Rosomak. Czołg towarowy.
6: Chciałbyś być kiedyś wojskowym?
7: Właśnie zastanawiam się, czy by nie pójść na wojskowego.
0: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu i sprawdzamy, co ciekawego nas w tę sobotę i w ten weekend czeka, bo przecież dużo atrakcji w mieście pod chmurką. Z tych 7 czy 8 stopni o poranku zrobi nam się nieco więcej, bo dziś maksymalnie do 18 nawet w Toruniu, ale to wszystko przy sporej ilości chmur, choć również z szansami na przejaśnienia i to za te najmocniej trzymamy dzisiaj kciuki. Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko i zapraszamy na piękną sobotę i tak musimy ją zaczarować, że taka będzie bez względu na wszystkie ewentualne przeciwności. W ogóle po co o tym mówię? Piotrek Olszowski, cześć, gramy.

0: Aleksandra Stan w radiu gra o poranku w sobotni ranek. No właśnie, życzyłbym sobie, moi drodzy, abyśmy to dzień dobry mówili sobie w takich okolicznościach przyrody raczej domowych niż pracowych. To znaczy, ja jakoś wytrzymam, ale życzyłbym wam, abyście teraz dzień dobry do radio odbiornika gdzieś tam pomyśleli albo powiedzieli. Będąc w domu, a nie w pracy, mimo wszystko pozdrawiamy tych, którzy na sobotniej zmianie od rana, na dyżurze, zwał jak zwał, jesteśmy z wami. A 16 dzień maja to imieniny Andrzeja i Szymona. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jest kilka świąt tak zwanych nietypowych. Dziś również Święto Straży Granicznej, Międzynarodowy Dzień Celiaki, Dzień Światła, także Międzynarodowy Dzień Whisky, wow, oraz Dzień Wolnej Kultury. No, szeroko tematycznie, nie wiem, czy każdy wybierze coś dla siebie, do niczego absolutnie nie namawiamy, natomiast z pewnością wy będziecie mieli, wielu z was, mnóstwo innych okazji do tego, aby świętować. Jeśli tylko taką wiedzą się ze mną podzielicie, to ja chętnie dołączę do życzeń.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
8: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

0: Weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Tak wam gramy w Radiu Gra na 88,8 FM w Toruniu. Piękna sobota przed nami, tego się trzymamy. No i przypominamy, że to już dziś wieczorem, dziś o 19:00 pierwsza runda cyklu walki o indywidualne Mistrzostwo Polski na żużlu. Ten pierwszy finał dziś na Moto Arenie. No i tutaj bardzo mocno możemy wspierać i Patryka Dudka, i Antka, który również dzielnie będzie walczył. No i trzymamy kciuki, że Antek lepiej będzie sobie rzeczywiście na motocyklu radził niż z tą trąbką na wieży ratuszowej, co w jednym z filmików promocyjnych miało miejsce. Trzymamy kciuki, ręce do góry. Kto wybiera się dziś na Moto Arenę, warto kibicować naszym zawodnikom.

Dobre granie na tej fali w radiu gra właśnie w sobotni ranek w połowie maja. Kto już myśli o czerwcówce? Ręka do góry. No tutaj opcji zapewne będzie całe mnóstwo i o tym być może jeszcze sobie dzisiaj pomówimy, ale wcześniej będzie kolejna porcja dobrego grania. Pektus jeszcze tu się między innymi do 8 pojawi, a o pełnej oczywiście kolejne informacje z kraju i ze świata. Zostańcie blisko radia.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu i sprawdzamy, co ciekawego nas w tę sobotę i w ten weekend czeka, bo przecież dużo atrakcji w mieście pod chmurką. Z tych 7 czy 8 stopni o poranku zrobi nam się nieco więcej, bo dziś maksymalnie do 18 nawet w Toruniu, ale to wszystko przy sporej ilości chmur, choć również z szansami na przejaśnienia i to za te najmocniej trzymamy dzisiaj kciuki.
13: To jest Radio Gra.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Torimpex, tani weekend. Do soboty. Łopatka bez kości 11,99 kg. Kapusta młoda 4,99 sztuka. Żeberka paski 12,99 kg. Winogrono jasne 11,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
5: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i spacer.

0: PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Po reklamie.
6: Mamy sobotę, 16 dzień maja, jest 8 w Radiu Gra. Czas na kolejne informacje.
7: Domniemany sprawca strzelaniny w dolnośląskim Lubinie, w której zginęły dwie osoby, nie żyje. Jego ciało znaleziono na terenie wielkopolskim, 3 dni po wydarzeniach z ulicy Jastrzębiej w Lubinie. W porannych faktach reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak policja trafiła na ślad 21-latka?
8: Policjanci z Wielkopolski otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości pod Gostyniem w ogólnodostępnej wiacie przebywa obcy dla miejscowych mężczyzna. Ruszyli na interwencję i gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna przebywający w środku odebrał sobie życie.
9: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina.
8: Mówiła podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, która potwierdziła, że to poszukiwany od kilku dni domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, do której doszło w nocy z wtorku na środę. Dwóch mężczyzn zginęło, a trzeci trafił do szpitala. Policja i prokuratura nie udzielają na razie więcej informacji w tej sprawie.
7: Rząd zapowiada zmiany w systemie obliczania wysokości świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służby więziennej. Związkowcy już reagują. Czujemy się oszukani, bo zmiany będą oznaczać obniżenie tych dodatków. Tak twierdzą. O szczegółach reporter Krzysztof Zasada.
10: Szef Solidarności Służby Więziennej Andrzej Kołodziejski jest rozgoryczony. Przypomina, że w wielkich bólach z końcem zeszłego roku udało się osiągnąć porozumienie w sprawie tych świadczeń. Funkcjonariusze musieli się posunąć do akcji protestacyjnej, by porozumieć się z rządem. Nie rozumieją, dlaczego rząd zapowiada zmiany, gdy porozumienie od kilku miesięcy już działa. Z jego obliczeń wynika, że planowane zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
11: Czujemy się po prostu oszukani i nie ma zgody jakby środowiska więziennego funkcjonariuszy na takie traktowanie. Tym bardziej, że jesteśmy jednak mundurem ostatniego wyboru i trudno jest przyciągnąć do tej służby naprawdę wartościowych ludzi.
10: Związkowcy nie wykluczają, że wrócą do akcji protestacyjnej, jeśli rząd przeforsuje niekorzystne dla nich zmiany w systemie świadczeń mieszkaniowych.
6: Ile dziś maksymalnie na termometrze w Toruniu i najbliższej okolicy? Synoptycy są zgodni, około 17, może nawet 18 stopni. To takim wczesnym popołudniem. I w tym właśnie kierunku zmierzamy. Na razie jeszcze powoli, ale spokojnie rozpędzamy się. Z przejaśnieniami dziś w ciągu dnia to powinno nas trzymać, podtrzymywać na duchu. Więcej słońca, uwaga, będzie u nas, ale to dopiero w okolicy połowy przyszłego tygodnia. Tak to w prognozach wygląda. Kolejne wiadomości, kolejne informacje z kraju i ze świata wracają do nas za niecałą godzinę, punktualnie o 9:00. Tymczasem chwila po 8:00, wracam do was ja z muzyką, której na pewno nie zabraknie i to taką, która mam nadzieję niejednokrotnie postawi was na nogi. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć!

0: przepis na weekend.
1: Czas na przepisy weekendowe, sobotnie, a skoro majowe przepisy to bardzo często oscylujące wokół grillowania, bo to przecież nasz sport narodowy i bardzo lubimy. Przypominam, że cały czas możecie podsyłać do nas swoje przepisy również, a ostatnio w modzie pojawiło się łączenie różnych smaków na grillu i takich nieoczywistych połączeń. Wspominaliśmy już w ostatnich tygodniach o połączeniu arbuz plus serfeta i to wszystko właśnie na grillu i nawet szaszłyki z tego powstają. Różnie to jest ze stabilnością i trzymaniem tego, ale smakowo podobno petarda. Kolejne ciekawe połączenie sprawdzone przez naszych słuchaczy też to ananas, boczek, a to wszystko z dodatkiem chili, żeby było na ostro. Ser halloumi i miód, sprawdzony zestaw, do tego jeszcze limonka, tutaj często również powidła się różnego rodzaju i dżemy pojawiają doskonale z serem halloumi z grilla, współtworzą piękną całość. No i jeszcze na koniec broskwinie, burrata i szynka dojrzewająca. Tego przyznaję nie sprawdzałem, ale weekend to jest dobry czas, żeby nadrobić te zaległości. Przepis na weekend.

0: Mama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
4: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
8: taniej masz. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Po reklamie.
16: To jest

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Piękny weekend trwa w Toruniu i dużo ciekawych wydarzeń z tym, że jest weekend bardzo często związanych. Przypominamy dziś wyjątkowy koncert, tak naprawdę to premiera koncertów, które będą odbywały się w Toruniu przy naszym miejskim fortepianie. No i tutaj dziś o godzinie 18 Jacek Gębala i Sławek Kuniatowski. Będzie wyjątkowo na pewno, mnóstwo fanów i fanek się pojawi. Ale to nie wszystko, bo w Toruniu trwa też festiwal Kosmos Sztuki w wielu lokalizacjach, aż 11 wydarzeń z różnych dziedzin sztuki i nie tylko. To również konferencje, dyskusje. To również krwawy toruński zlot wampirów, który dziś od 13 do 17 będzie miał miejsce na placu przed Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. A mówiąc prosto, będzie po prostu okazja do tego, aby oddać krew, ale to też również w ramach festiwalu Kosmos Sztuki. Na taki wyjątkowy gest możecie się pokusić, do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy, a cały program festiwalu Kosmos Sztuki na stronie internetowej kosmossztuki.pl.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie na tej fali w Radiu Gra. O 9 zapraszamy na kolejne najświeższe wiadomości. Przypominam jeszcze w kalendarzu, sobota 16, dzień maja. To podobno Międzynarodowy Dzień Światła. Myślę, że w obecnych czasach również, a i nie tylko w obliczu takiego święta, światło powinniśmy oszczędzać, jak to się ładnie mówi, na energię elektryczną. I przy tym chyba zostańmy, tego się trzymajmy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
7: Wow, ale masz wypieki.
8: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
7: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
8: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
9: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
10: Gorące. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: To nie może być przypadek.
13: Nie, to Kaufland Kart Ekstra.
14: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509 855 955.
16: Marian, a więcej się nie da?
17: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
19: taniej masz. Po reklamie.
0: Ile dziś maksymalnie na termometrze w Toruniu i najbliższej okolicy? Synoptycy są zgodni, około 17, może nawet 18 stopni. To takim wczesnym popołudniem. I w tym właśnie kierunku zmierzamy. Na razie jeszcze powoli, ale spokojnie rozpędzamy się. Z przejaśnieniami dziś w ciągu dnia to powinno nas trzymać, podtrzymywać na duchu. Więcej słońca, uwaga, będzie u nas, ale to dopiero w okolicy połowy przyszłego tygodnia. Tak to w prognozach wygląda.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Ona wódka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy...

0: Stan ale dobry, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: Sobotę mamy, 16 dzień maja i 9 na zegarze w Radiu Gra. Zapraszam na kolejne informacje.
16: Rosja rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, by wciągnąć ten kraj do wojny przeciwko Ukrainie, ostrzegał ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski. Rosjanie stali się ostatnio bardziej aktywni. Mam na myśli ich rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką. Chcą wciągnąć Białoruś jeszcze głębiej w wojnę i rozpocząć dodatkowe agresywne operacje z terytorium Białorusi. Prezydent Zełenski złożył to oświadczenie po naradzie sztabowej z dowódcami wojskowymi, szefami wywiadów wojskowego i zagranicznego oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Rozej między Libanem a Izraelem przedłużony o 45 dni, poinformował o tym amerykański Departament Stanu. Od czwartku w Waszyngtonie toczyła się trzecia runda rokowań między oboma państwami. Mamy nadzieję, że te rozmowy przybliżą trwały pokój między tymi krajami oraz że doprowadzą do realnego bezpieczeństwa na ich wspólnej granicy, mówi rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott. W izraelskich atakach w Libanie od 2 marca zginęło prawie 3000 osób. Czy bociany powrócą do Wielkiej Brytanii? Na wyspach rozpoczęły się konsultacje w sprawie przywrócenia tych ptaków do brytyjskiego ekosystemu. O szczegółach londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
14: Bociany wyginęły na wyspach w XV wieku w wyniku nadmiernych polowań oraz utraty siedlisk. Intensyfikacja rolnictwa i ekspansja miast doprowadziły do jeszcze większego zubożenia brytyjskiej fauny. Badania prowadzone przez pracowników Uniwersytetu w Shropshire mają sprawdzić, jak dobrze bocian biały potrafi zaadoptować się do różnych środowisk, a także co o tych planach myśli społeczeństwo. Opinie rolników i właścicieli ziemskich będą miały tu istotne znaczenie. 6 lat temu na południu Anglii założono pierwsze od 600 lat siedlisko bocianów. W ciągu 4 sezonów lęgowych para ptaków doczekała się prawie 70 piskląt.
15: Cały czas przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten weekend, bo dużo od pogody jednak dziś zależy, zwłaszcza pochylając się nad różnymi atrakcjami, które przewidywane pod chmurką również. Termometry maksymalnie pokażą dziś do 17-18 stopni, podobnie ma być jutro, to wszystko przy akompaniamencie chmur, ale również z przejaśnieniami, które zapowiadają synoptycy i za to bardzo mocno trzymamy kciuki. Po weekendzie nadal bez zmian, więcej słońca w połowie przyszłego tygodnia. Z newsami wracamy za niecałą godzinę po 10:00, a teraz kolejna godzinka dobrego sobotniego przedpołudniowego grania. W tej godzinie również Aleja Gwiazd, czyli spotkanie z gwiazdami. I dziś to rzeczywiście będą one, gwiazdy, kobiety, ale więcej szczegółów niebawem.

0: Aleja Gwiazd.
1: Czas na Aleję Gwiazd, a dziś o projekcie Babie Lato, który wraca tego lata od końcówki lipca do początku września w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i w Poznaniu. Piękne koncerty. No, właśnie takiego kobiecego składu. W tym roku Natalia Grosiak, Bela Komorzyńska i Katia. Pięknie nam zaśpiewają, a my zapytaliśmy dziewczyny, jak zapatrują się na tę współpracę, taką czysto kobiecą. Co na ten temat Natalia Grosiak?
2: Przez tyle lat współpracy z mężczyznami ja się nauczyłam facetów. Ja bardzo lubię mężczyzn. To są tym bardziej ci, którymi się otaczam. To są wspaniałe osoby, których uwielbiam i się ich nie boję, tak jak mogłoby to być wiele lat temu. To jest taki też mój bliski świat. Ale ta współpraca z Belą i z Katią mnie tak wzmacnia, dodaje mi siły. Dziewczyny są właśnie wspierające, kochane. Trudno to opisać słowami, ale jest więź, taka więź, której nie da się z facetami nawiązać.

0: Tani weekend. Do soboty. Łopatka bez kości 11,99 kg. Kapusta młoda 4,99 sztuka. Żeberka paski 12,99 kg. Winogrono jasne 11,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: A weekendowy przegląd wydarzeń zaczynamy od społecznego sprzątania Fortu Piątego. Dzisiaj twierdza Piątego Fortu zaprasza na godzinę 10:00 wspólne sprzątanie przez ochotników dziedzictwa historycznego naszego miasta. Trzecie targi sztuki studenckiej to z kolei propozycja, aby wpaść na Wydział Sztuk Pięknych naszego toruńskiego uniwersytetu. Godzina 10:00, zdecydowanie warto. A o 11:00, dzień otwarty w zajezdni tramwajowej MZK, celebrujemy wyjątkowy jubileusz. 135 lat komunikacji miejskiej w naszym mieście. Będzie zwiedzanie zajezdni, przejażdżka tramwajem turystycznym oraz wizyta w Izbie Pamięci. Dodatkowo fotobudka, symulator jazdy autobusem i energetyczna zumba. A i coś na ząbki do popicia też się na miejscu znajdzie. Gorąco wam polecamy. A wieczorem o 19:00 wielkie ściganie IMP na motorenie. I do tego wydarzenia jeszcze dziś wrócimy.
0: Poleca Radio Gra.

0: Olivia Adams, Stranger w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Weekend trwa, a w związku z nim sporo aktywności w mieście, m.in. druga edycja trylogii Legend Toruńskich, czyli 15 odsłona Run Toruń, zwiedzaj ze zdrowiem. No i w związku z tym, uwaga, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Toruń Plaza, które patronuje temu wydarzeniu i przy którym dużo będzie się w związku z tym działo, ostrzega i informuje, że mogą pojawiać się pewne utrudnienia związane, czy to z Run Toruń, ale też z dzisiejszymi zawodami na motoarenie. Uwaga, zmotoryzowani klienci w trakcie biegów dziecięcych, wjazd na parking od strony szosach Okrężna będzie zamknięty w sobotę w godzinach od 15.30 do 17.00. W niedzielę też mogą pojawić się utrudnienia. O tym na bieżąco centrum będzie informowało o swoich mediach społecznościowych. A my za wszystkich biegaczy w Run Toruń mocno trzymamy kciuki.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: smaka, a ta tutaj to modlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
5: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
3: Po reklamie.
9: Cały czas przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten weekend, bo dużo od pogody jednak dziś zależy, zwłaszcza pochylając się nad różnymi atrakcjami, które przewidywane pod chmurką również. Termometry maksymalnie pokażą dziś do 17-18 stopni, podobnie ma być jutro, to wszystko przy akompaniamencie chmur, ale również z przejaśnieniami, które zapowiadają synoptycy i za to bardzo mocno trzymamy kciuki. Po weekendzie nadal bez zmian, więcej słońca w połowie przyszłego tygodnia.
10: To jest Radio Gra.

0: Grammy Send Me Your Love w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę 10 i kolejne informacje, ale wcześniej jeszcze taki telefon, który do nas wpadł dziś od rana.
1: Dzień dobry. Chciałem wszystkich na wstępie pozdrowić i podziękować za przedwczorajsze słoneczko. Zadzwoniłem i prosiłem. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: No to jeszcze wyjaśnijmy, przypomnijmy, o co z tym słoneczkiem i z tym telefonem sprzed dwóch dni chodziło. Jak to wtedy brzmiało?
2: Dzień dobry, ja dzwonię z zapytaniem, co jest z tym słońcem? Gdzie to słońce jest? My potrzebujemy słońca na dzisiaj w robocie. Pozdrawiamy!
0: Wygląda więc na to, że to egzystencjalne pytanie o słońce nadal jest aktualne. A więcej szczegółów o pogodzie na dziś za chwilę po raporcie.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki

0: wodnego, suche betony oraz stabilizację. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: W sobotę 16 maja o 10 w Radiu Gra czas na kolejny raport.
3: Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych amerykańskiej armii w Europie i Afryce. Takie informacje podaje portal Notus, powołując się na nieoficjalne źródła. Ten krok ma być częścią reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Według portalu założonego przez dziennikarzy, którzy odeszli z Washington Post, Pentagon planuje zmienić rangę dowództwa US Army z siedzibą w niemieckim Wiesbaden. Notus zaznacza, że administracja Trumpa chce, aby na czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał. Zmiana ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pytany o szczegóły rzecznik resortu Sean Parnell podkreśla, że nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Decyzje Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie mają charakter logistyczny i nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, powiedział wczoraj premier. Zdaniem Donalda Tuska, Polska jest w stałym kontakcie m.in. z dowódcą sił amerykańskich i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grinkiewiczem.
4: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
3: Sejm wybrał nowych sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Za powołaniem całej piętnastki była koalicja rządowa, a politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. Sprawa budziła w Sejmie duże emocje. Dlaczego? To wyjaśni reporter Michał Radkowski.
5: Poszło wybrany wczoraj skład KRS. Głosuje się nad całą listą kandydatów, a na niej znalazło się 13 sędziów wskazanych przez koalicjantów i po jednym zgłoszonym przez PiS i Konfederację. Największe emocje budziło nazwisko Łukasza Piebiaka, znanego z afery hejterskiej za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. Koalicja rządowa musiała to przełknąć.
6: Ja się czuję w dużym dyskomforcie w związku z tym, że nie udało się Krajowej Rady Sądownictwa kompleksowymi rozwiązaniami legislacyjnymi naprawić, przyznaję.
5: Mówił Krzysztof Paszyk z PSL. W PiS bojkot głosowania Krzysztof Szczucki tłumaczył tak.
7: My zdecydowaliśmy się jako klub parlamentarny nie brać udziału w tym głosowaniu właśnie ze względu na wątpliwości dotyczące procedury. Zgodnie z ustawą to głosowanie powinno się odbyć dopiero na kolejnym posiedzeniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
2: Sprawdzamy na bieżąco pogodę dla Torunia i całego regionu. Bieżące odczyty około 12 stopni, ale temperatura idzie w górę. No i według synoptyków dziś w Toruniu do 16, może nawet 17, z większymi szansami na właśnie większe przejaśnienia w tej drugiej połowie dnia. W niedzielę podobnie do 17-18 stopni. Jutro trochę słońca, trochę chmur, ale wygląda na to, że ten początek tygodnia przyszłego również pod znakiem chmur i opadów deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
2: Andrzej i Szymon dziś w kalendarzu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich świętujących z jakiejkolwiek innej okazji również. Piotr Kolszowski, dzień dobry.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Sofia, gdzie jest ty?

0: Aleja Gwiazd.
1: A dziś w Alei Gwiazd o projekcie Babie Lato, który wraca tego lata. Bela Komoszyńska, Katia, Natalia Grosiak wracają z serią koncertów w różnych lokalizacjach na mapie naszego kraju. Prace trwają, dziewczyny dobrze się razem czują. Za nami już nawet premiera singla promującego tę serię koncertów. No to czego dziewczyny wam życzyć w takim razie jeszcze więcej? Czego wam potrzeba?
2: My byśmy chciały więcej nagrać. No. Więcej piosenek, bo myśmy z tych piosenek skomponowały 10, więc bardzo byśmy chciały nagrać wszystkie. Jeżeli to możliwe, to wszystkie, jeżeli nie, to więcej.
3: Dajcie nam, niech nam dadzą. Po prostu. I ja nam życzę też, żebyśmy na maksa się bawiły tymi koncertami, żebyśmy się tak nie stresowały przed nimi. Ja wiem, że ja będę po prostu psychiczna przed nimi. Naprawdę, po prostu odejdę od zmysłów.
2: Kasia, ja już się nie stresuję, bo wiem, że będzie dobrze.
3: Tak?
2: Tak.
3: To ja się już nie stresuję też.
1: Dziewczyny, to ja się nie stresuję już w ogóle w takim razie, a jedynie zapraszam wszystkich, bo seria koncertów Babie Lato już tego lata, od lipca do września.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
3: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
7: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
10: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra. Mm.

0: Co za weekend?
1: Czas na kolejne miejsca, których warto się dzisiaj w Toruniu pojawić, warto je odwiedzić. Zaczynamy od emocji sportowych, bo dziś zaczyna się rywalizacja o tytuł indywidualnego mistrza Polski na żużlu, którego to tytuł broni Patryk Dudek, który się pojawi na Moto Arenie. Nie tylko on, bo i Toruń będzie reprezentował młody, gniewny, czyli Antonio Kawczyński. Start o 19 w naszym mieście. Zdecydowanie warto. To teraz emocje sportowe zamieniamy na te emocje koncertowe. Koncert Anny Wyszkoni. 30 lat. Dziś o 19 w toruńskich Jordankach. 3 dekady na scenie, mnóstwo przebojów i w tym wydarzeniu warto dzisiaj wziąć udział. A koncert El Chico Fuenderre to propozycja na bydgoskim Przedmieściu o godzinie 20:00. Tam też warto dziś zajrzeć. Zaglądamy też do zajezdni MZK. Tam od 11:00 dzień otwarty. Tego miejsca nie omijamy. A na koniec mam dla Was zaproszenie na swingową niedzielę do Torunianka Cafe. Na niedzielę na godzinę 17:00 można potańczyć Lindy Hop do muzyki jazzowej. Warto być.
0: Poleca Radio Gra.

0: Sugar Babes, About You Now w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. O 11 nas kolejne informacje z kraju, ze świata, ale też mamy informacje tutaj od nas z Torunia. Przeczytacie o tym na portalu Gra FM. Nerwowo i niebezpiecznie było wczoraj na toruńskich drogach. Doszło do kilku wypadków, dwa poważne opisujemy na portalu Gra FM. No i tutaj apel służb o to, żeby uważać, żeby skoncentrować się w miarę możliwości, bo z jednej strony ta powoli już wiosenna, momentami nawet letnia aura powoduje, że to jakby odwagi mamy naturalnie trochę więcej, z drugiej strony momentami właśnie wymagająca jednak pogoda, bo czasami trochę pokropi powoduje, że z tą przyczepnością nie jest najlepiej i też z naszą koncentracją bywa różnie. Uważajcie na siebie, obyśmy bezpiecznie zawsze docierali do celu.
1: Reklama. To nie może być przypadek.
2: Nie! To Kaufland Card Extra!
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sprawdzamy na bieżąco pogodę dla Torunia i całego regionu. Bieżące odczyty około 12 stopni, ale temperatura idzie w górę. No i według synoptyków dziś w Toruniu do 16, może nawet 17, z większymi szansami na właśnie większe przejaśnienia w tej drugiej połowie dnia. W niedzielę podobnie do 17-18 stopni. Jutro trochę słońca, trochę chmur, ale wygląda na to, że ten początek tygodnia przyszłego również pod znakiem chmur i opadów deszczu.
0: To jest Radio Gra.

0: pum pum girl.
1: Dobre granie w radio gra. Za chwilę 11, za chwilę u nas kolejne informacje. A ja jeszcze oficjalnie w tej godzinie chciałem ogłosić po raz kolejny, chyba już można to odtrąbić, zwycięstwo lipca nad sierpniem w takiej specjalnej ankiecie, która pojawiła się w jednym z portali związanych z turystyką. Poproszono o deklarację Polaków, na kiedy planują urlop w tym roku, w lipcu czy w sierpniu. Chyba jakiś mały procent oddano tutaj tym, którzy w ogóle nie planują urlopować się i odpoczywać, ewentualnie wybrali czerwiec albo początek września. Natomiast ogromna większość rzeczywiście podzielona, jednak nie na pół, lipiec cieszący się większą popularnością niż sierpień. A może to się jeszcze zmieni? Może jeszcze nie wszyscy wybrali?
2: Reklama. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
5: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu za

0: No przecież.
1: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
6: Po reklamie.
7: W sobotę, 16 maja o 11 w Radiu Gra, czas na kolejne informacje w raporcie.
8: Do 3 razy sztuka Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. To projekt zakłada, że nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały, przypomnę, zawetowane przez prezydenta. Tym razem rządzący uwzględnili jedną z 15 poprawek strony prezydenckiej. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie, czy przyjęcie tej poprawki może być przeważyć o podpisie Karola Nawrockiego?
9: Według polityków Prawa i Sprawiedliwości ta jedna poprawka niczego nie zmienia.
10: Jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta.
9: Powiedział Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości. Również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki sugerował, że ze względu na odrzucenie większości poprawek możliwe jest trzecie weto w tej sprawie. Politycy koalicji rządzącej apelują jednak, aby Karol Nawrocki podpisał ten projekt.
11: Powinien podpisać w interesie tych wszystkich, którzy na tym rynku się poruszają. Natomiast jeżeli go nie złoży, no będzie brał odpowiedzialność za to, co się dzieje w takiej swoistej wolnej Amerykance.
9: Mówił mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Ustawą w sprawie rynku kryptoaktywów zajmie się teraz Senat.
8: Dziś inauguracyjny kurs nowego tramwaju wodnego w Zatoce Puckiej. Tramwaj wyruszy z Puckiej Mariny do Chałup.
12: Czas mniej więcej można powiedzieć, że z Pucka do Chałup płyniemy około 45 minut, czyli taką lekcję szkolną. I to są zyski turystyczne. Każda taka linia będzie wymagała dopłaty oczywiście od gmin tworzących nasz związek.
13: Jak sobie daje radę tramwaj w tych wietrznych warunkach Zatoki Puckiej?
12: Przy około 6 w skali Baforta maksymalnie tramwaj może spokojnie pływać, jest bezpieczny, jest jednostką odebraną, zarejestrowaną, ma świadectwo żeglugi śródlądowej, która właśnie na Zatoce Puckiej jest wymagana, więc tutaj pod tym względem sprawdza się bardzo dobrze.
8: Zapewnia Arkadiusz Gowrych, przewodniczący Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w rozmowie z reporterem Stanisławem Pawłowskim. Na razie tramwaj kursować będzie w weekendy, latem już codziennie.
7: Według synoptyków dziś w Toruniu do 16-17 stopni maksymalnie na termometrach. Podobnie będzie jutro, w poniedziałek również, a to wszystko przy akompaniamencie chmur. Ich całkiem sporo, a wraz z nimi możliwe przelotne opady deszczu. To prawdopodobieństwo wygląda na to maleje w prognozach, ale w przyszłym tygodniu znowu te chmury deszczowe będą z nami, ale powinno być cieplej. To taka dobra wiadomość na ten kolejny nadchodzący tydzień. Dzień dobry, raz jeszcze bardzo nisko kłaniamy się radiowo właśnie stąd, na tych falach dobrej muzy z pewnością w ten weekend dla was nie zabraknie, więc zostańcie blisko radia. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, a tę godzinę rozpoczynamy z kawałkiem New Religion. Zróbcie głośniej.

0: Joe Cocker, Summer in the City w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę wracamy do grania, ale wcześniej małe przypomnienie, że to bardzo intensywny jest, no, jeden z wielu takich nadchodzących weekendów, bardzo intensywnych kulturalnie, rozrywkowo w Toruniu, bo taki to już czas w Grodzie Kopernika chyba. My tu w Toruniu jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a jeśli turyści przybywający do Torunia nie przywykli, no to prezentujemy, tak to właśnie u nas wygląda. No i tak w ten weekend trwa jeszcze dziś i jutro Festiwal Kosmos Sztuki, sporo wydarzeń w ramach tego festiwalu, między innymi wczorajsza potańcówka w zajezdni tramwajowej, ale też kolejne wydarzenia czekają dziś. Wśród nich nietypowo trochę jak na festiwal tego rodzaju, bo krwawy toruński zlot wampirów odbędzie się między 13 a 17 na placu przed Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki i będzie to, mówiąc wprost, okazję do tego, aby oddać krew. Krwiobóz specjalny w tym miejscu się pojawi. Kto tylko będzie miał ochotę, zapraszamy bardzo serdecznie, a trochę w tej tematyce pozostając, wieczorem w tym właśnie miejscu, dokładnie w sali kameralnej na Jordankach o 20.30 projekcja filmu Nosferatu, Symfonia Grozy. Przypomnijmy, obrazu z 1922 roku. Tym razem z muzyką na żywo zespołu Mazzol and Arrhythmic Perfection. Przed filmem również czekają atrakcje. No i wstęp jest bezpłatny. To o 20.30. Polecamy.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Po reklamie.
14: Radio

0: Co za weekend?
1: Przegląd propozycji w Toruniu zaczynamy od Europejskiej Nocy Muzeów, więc od 18 ruszamy na zwiedzanie Torunia szlakiem toruńskich muzeów. Muzeum Okręgowe zaprasza na swoje strony, na sociale, tam też znajdziecie dokładnie harmonogram wydarzeń, akcji, które mieszczą się w ramach tego europejskiego projektu. A o godzinie 18 na rozgrzewkę można wcześniej pójść na plac 4 czerwca, aby posłuchać najpierw debiutu Jana Gębali ze swoją płytą Sfery Niebieskie. Dużo dobrego grania nowoczesnych dźwięków Ambientu, polecamy, plus kilka wokalnych niespodzianek. No a później stery przejmie i przy fortepianie pojawi się m.in. Sławek Uniatowski, panie panowie, który będzie śpiewał wielkie przeboje. Wstęp darmowy, start o godzinie 18. A na MotoArenie ściganie o tytuł Mistrza Polski, pierwsza odsłona tego wydarzenia. Pierwsza runda startuje dziś o godzinie 19 i to jest miejsce, w którym koniecznie trzeba też się pojawić. Polecam Radio Gra.
0: Poleca Radio Gra.

0: Dobra, nawet bardzo dobra nuta w radiu gra na tej właśnie fali. Do 12 jeszcze trochę pogramy, a w samo południe u nas oczywiście najświeższe informacje. Warto być na bieżąco. Zostańcie blisko radia.
1: Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Cyryl Piela Medica to miejsce fizjoterapii dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje m.in. ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, terapię stóp przy płaskostopiu i koślawości, dobór wkładek ortopedycznych oraz trening medyczny dzieci i nastolatków. Cyryl Piela Medica, ulica Storczykowa 2, Wrzosy. Informacje pod numerem 509 855 955.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
2: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
3: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
4: Wielosztuki w RTV Euro.

0: 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Według synoptyków dziś w Toruniu do 16-17 stopni maksymalnie na termometrach. Podobnie będzie jutro, w poniedziałek również, a to wszystko przy akompaniamencie chmur. Ich całkiem sporo, a wraz z nimi możliwe przelotne opady deszczu. To prawdopodobieństwo wygląda na to maleje w prognozach, ale w przyszłym tygodniu znowu te chmury deszczowe będą z nami, ale powinno być cieplej. To taka dobra wiadomość na ten kolejny nadchodzący tydzień.

0: To już prawie południe. Nie, nie, nie, to nie jest zapowiedź westernu. Wręcz przeciwnie, tutaj sobotni chill panuje na pełnej prędkości na najlepszych częstotliwościach, bo naszych radiowych. Piotrek Olszowski, pięknie dziękuję. Kłaniam się bardzo nisko. Mariusz Pucyło już gotowy do tego, żeby piękną sobotnią popołudniówkę z wami spędzić. A ja mówię do usłyszenia. Niektórym może do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: To nie może być przypadek.
6: Nie, to Kaufland Card Extra.
7: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
9: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
10: Wow, ale masz wypieki.
11: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.

0: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki. A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
1: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: reklamie.
1: Dzisiaj sobota, 16 dzień maja, zegary wskazują 12, czyli najwyższa pora na raport. Zapraszam.
2: Od dziś do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach zapłacimy nie więcej niż 6,37. Za litr 98 6,93. Cena oleju napędowego to 6,82 zł. W porównaniu z piątkiem oznacza to spadek maksymalnych cen paliw. Przypomnę, że do końca maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz akcyzę. Problemy z przejazdem na S8 w pobliżu miejscowości Turzyn Kolonia na Mazowszu, to jest odcinek Ostrów Mazowiecka Wyszków. Zepsuł się tam autobus, zablokowany jest pas w kierunku Warszawy i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Ważą się losy brytyjskiego premiera Keira Starmera, to efekt porażki Partii Pracy w ubiegłotygodniowych wyborach samorządowych. Doskonały wynik uzyskała za to partia Reform UK Nigela Farage'a i to on często typowany jest na przyszłego premiera. Ma on jednak problemy, które mogą zaszkodzić mu w politycznej karierze, donosi nasz korespondent w Londynie Bogdan Frimorgan.
3: Przywódca ultraprawicy przyjął w prezencie 5 milionów funtów, po czym za gotówkę kupił dom wart prawie 1,5 miliona. Darowizna ta, otrzymana od brytyjskiego kryptomiliardera, będzie przedmiotem dochodzenia komisarza Izby Gmin odpowiedzialnego za utrzymanie standardów. Farage nazywany jest często brytyjskim Trumpem. Niechętnie mówi o swoich finansach. Zmiażdżyli Partię Pracy w regionach, gdzie dominowała od 100 lat. Klęska lejburzystów w niedawnych wyborach parlamentarnych to jego ulubiony temat, do którego wraca w wywiadach. To także główna przyczyna presji, pod jaką znalazł się premier Keir Starmer.
2: Długie kolejki i miejsca na co dzień niedostępne. Tak wyglądała noc muzeów w Krakowie.
4: Często odwiedza się takie muzea, których no nawet się nie wie, że są, albo nie pomyśli się o tym, żeby do nich przyjść.
5: Nie tylko zwiedza się dziennie, tylko można zobaczyć muzeum z innej strony w ogóle i bardzo fajny zamysł.
1: Dzień dobry, sobota w Radiu Gra, sobotnie popołudnie, przed nami czas z dobrą muzyką, chwilą oddechu, no i klimatem idealnym na weekendowy relaks. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie, będzie muzycznie, będzie filmowo, będzie serialowo, a na początek popołudnia Andy Dusty, Zakaria.

0: jest Radio Gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: się. Hity pełne energii w Radiu Gra, a to jest pora na życzenia urodzinowe. Przypomnę, dzisiaj 16 dzień maja, napoczynamy drugą połówkę miesiąca oczywiście, bo co tam będą robić jubilaci wieczorem, no to może lepiej nie sprawdzać, a dzisiaj świętuje m.in. Pierce Brosnan, irlandzki aktor znany jako James Bond, kończy 73 lata, a 60 lat temu w Gary w stanie Indiana urodziła się Janet Jackson. Siostra słynnego Michaela, Janet Jackson, kończy dzisiaj 60. I jeszcze jedne okrągłe urodziny. 40 lat temu na świat przyszła Megan Fox, aktorka znana m.in. z serii Transformers. Co o dziś urodzonych mówi horoskop? Usposobienie człowieka dziś urodzonego jest bardzo sympatyczne i uprzejme. Jest uczuciowy, wrażliwy i empatyczny. Jest po prostu dobrym człowiekiem, do tego zdolnym do wielkiej miłości. Jeżeli chodzi o wady, trudno je znaleźć, choć u niektórych dziś urodzonych jest pewna skłonność do dominacji. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. W prezencie za chwilę Sobel w piosence Kochasz.
1: Reklama.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: Dzień dobry, sąsiadce. Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Od Nowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrumuzyczny.toruń.pl.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
10: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

Jennifer Lopez, dziewczyna, która łączy w sobie talent muzyczny i aktorski. A dzisiaj oczywiście dużo o muzyce i o filmie i to same dobre informacje. Słuchajcie, powróci Tintin. Przypomnę, kreskówka w reżyserii Stevena Spielberga, wyprodukowana przez Spielberga, pojawiła się w roku 2011. Mówiło się, że będzie trylogia, no a minęło 15 lat i ciągle nic. Teraz okazuje się, że jest już skończony scenariusz, a reżyserem będzie Peter Jackson, ten, którego znamy m.in. z Władcy Pierścieni. Aż dziwne, że tak długo trzeba czekać na ciąg dalszy, bo moim zdaniem to była naprawdę udana produkcja. O, tak samo jak i ten kawałek. Pet Shop Boys, Always on My Mind w Radiu Gra.

Save My Love w radiu gra Kaigo, a ja przypomnę, że dzisiaj wieczorem czeka nas finał tegorocznego festiwalu Eurowizji. I wiemy już, która wystąpi Alicja Szemplińska. Będzie na scenie 18, czyli o tak w trzeciej części stawki wykonawców. Późno, późno, naprawdę późno. Przypomnę, wystąpi 25 wykonawców. Na początek pojawi się Dania, a potem Niemcy. No, myślę, że jednak wykonawcy, którzy pojawiają się na początku, mają większe szanse na to, żeby dać się zapamiętać publiczności. Potem już to troszkę zaczyna się mieszać, ale myślę, że Alicja jest na tyle oryginalna, że i tak da się zauważyć telewizyjnej publiczności i jurorom. Elżbieta Zapędowska, chyba najsłynniejsza w naszym kraju specjalistka od emisji Głosu, mówi tak. Słuchałam występu Alicji, uważam, że to bardzo fajna dziewczyna, świetnie zaśpiewała, jest zdolną wokalistką, mówi Zapędowska i dodaje. Nie mam pojęcia, jak zostaniemy ocenieni w finale, ale według wszelkich znaków na niebie i ziemi powinno być nieźle.

0: okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
4: To jest

0: hity pełne energii. Na weekend i na sobotę znajdziecie w radiu Gra. Zbliża się 13. Sprawdzimy, co nowego w Polsce i na świecie. Będzie najnowszy raport, a potem gramy dalej. Trochę na wariata, trochę na wesoło. Gordo w przeboju Loco Loco.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8%.

0: 0,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unicredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
3: Sobotnie popołudnie z Radiem Gra, dzisiaj już 16 maja, na zegarach 13, teraz raport wiadomości z Polski i ze świata.
4: Powodem strzelaniny w dolnośląskim Lubinie była sprzeczka między domniemanym sprawcą a jedną z ofiar, informują śledczy zajmujący się sprawą. Na początku tygodnia w bloku przy ulicy Jastrzębskiej padły strzały. Dwóch mężczyzn zginęło, a trzeci trafił do szpitala. Wczoraj znaleziono ciało 21-letniego Michała P., informuje reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Według ustaleń prokuratury Michał P., wyrzucony z mieszkania po sprzeczce, wrócił po chwili z bronią palną. Od progu zaczął strzelać do pokrzywdzonych. Dwóch z nich zginęło na miejscu, trzeci mężczyzna został ranny i to jego matka powiadomiła policję i pogotowie. Sprawca zbiegł z Lubina i ukrywał się przed policją. Wczoraj znalazł się w Wielkopolsce, gdzie rano przebywał na ławce w jednej ze wsi koło Gostynia. Na widok nadjeżdżającego radiowozu odebrał sobie życie. W czwartek po wytypowaniu podejrzanego prokuratura postawiła zarzut podwójnego zabójstwa i usiłowania zabójstwa trzeciej osoby. Podejrzanemu groziło dożywocie.
4: Zakończył się remont zabytkowej Kossakówki, czyli dawnego domu słynnej rodziny Kossaków w Krakowie. Willa została gruntownie odnowiona i wkrótce stanie się miejscem wystaw oraz pracy twórczej.
6: Będziemy oddawać sale w piwnicy, niektóre sale wybrane, które tutaj są, grupom artystycznym, którzy będą tutaj prezentować swoją twórczość, pracować, warsztatować. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było nie tylko wystawą w rozumieniu statycznym, ale także, żeby było takim miejscem pulsującym. To znaczy dworek, wystawa, opowieść o Kossakach, ale jednocześnie życie, współczesne życie artystyczne. Niech się zderza z tą przeszłością.
4: Wyjaśnia Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Teraz na mocy uchwały Rada Miasta dworek zostanie przekazany właśnie tej instytucji. Pod koniec przyszłego roku w Kossakówce otwarta zostanie stała wystawa poświęcona rodzinie Kossaków. Dokładnie 35 lat temu ta formacja zastąpiła Wojska Ochrony Pogranicza. Dziś Święto Straży Granicznej. W Krakowie z tej okazji z wieży Bazyliki Mariackiej funkcjonariusz Straży Granicznej odegrał hejnał ubrany w strój podhalański.
3: Cokolwiek robicie w to sobotnie popołudnie, czy macie luz, czy macie obowiązki, mamy dla was najlepszą ścieżkę dźwiękową na sobotę właśnie, także zachęcam, zostańcie z nami. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, teraz Gordo.

Ed Sheeran w Radiu Gra uszczęśliwia nas swoimi piosenkami. Sam też ostatnio został uszczęśliwiony, bo piłkarze jego drużyny, znaczy jego ukochanej, ale także będącej częściowo jego własnością, bo jest udziałowcem, czyli piłkarze Ipswich Town, zapewnili sobie bezpośredni awans do Premier League, pokonując Queen's Park Rangers 3-0. Skoro jesteśmy przy Premier League, dzisiaj o 16:00 finał Pucharu Anglii Chelsea kontra Manchester City. Dzisiaj o godzinie 16:00 mecz do obejrzenia w ogólnodostępnej telewizji, a także na stronie i w aplikacji naszego publicznego nadawcy. Dziś opowiemy także o wieczornych propozycjach telewizyjnych, ale za chwilę wracamy do grania. Za chwilę Sam Felt i Hey Sun.

może już wystarczy tego deszczu i tej zimnej pogody. Za nami tydzień z zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką. No i od dzisiaj pogoda powinna się u nas poprawiać. Sprawdzałem, w następnym tygodniu, szczególnie pod jego koniec, temperatury mają być już w okolicach 20, a nawet powyżej 20 stopni. No niech ta wiosna w końcu się rozkręci. Przecież to już druga połowa maja. No to grajmy kolejne gorące hity. Hity pełne energii. Teraz Blanka i 2 dni w Radiu Gra. Daleko z

0: Light me up i gromi. Słuchajcie, jest afera. Dua Lipa się wkurzyła na słynną koreańską firmę od technologii, od smartfonów, telewizorów i tak dalej. Pozwała Samsunga, domaga się 15 milionów dolarów odszkodowania za bezprawne wykorzystanie jej wizerunku. Według dokumentów sądowych koncern miał umieszczać zdjęcia artystki na kartonowych opakowaniach telewizorów bez jej zgody i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Czy rzeczywiście tak było? O tym zdecyduje sąd, no ale o 15 milionów dolarów to warto powalczyć. Dua Lipa na pewno dzisiaj zaśpiewa, ale za chwilę Artur Gadowski.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509 855 955.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Kylie Minogue w Radiu Gra w sobotnie popołudnie, a dokładnie w środę na Netflixie znajdziecie dokument o Kylie, zatytułowany po prostu Kylie. Trzy części, dużo tajemnic, dużo ciekawostek. Podobno oglądając ten dokument, sama Kylie była zdziwiona, skąd oni mają te materiały. O, na przykład sprzed wielu, wielu lat film z wakacji zakochanych w sobie Kylie Minogue i Jasona Donovana. Dokument o Kylie Minogue wyląduje na Netflixie w najbliższą środę. Rzucam okiem na zegar, bo to już za chwilę 14:00. Zbliża się raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
2: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Country.

0: Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzu sobota, 16 dzień maja, na zegarach 14. Zapraszam na raport, czyli wiadomości z Polski i ze świata.
3: W Stanach Zjednoczonych narasta dyskusja wokół obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Część polityków i ekspertów podkreśla, że ograniczenie sił na wschodniej flance NATO byłoby sygnałem korzystnym dla Rosji. O reakcjach i politycznym zamieszaniu w Waszyngtonie korespondentem Paweł Żuchowski.
4: Po raz kolejny prezydent Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth pokazują, że nie są zaangażowani w bezpieczeństwo Europy. Takie działania sprawiają, że jesteśmy mniej bezpieczni, ośmielają Władimira Putina. Na każdym kroku obaj ustępują Rosji, skomentował senator Mark Kelly. Dowódca amerykańskich sił lądowych stwierdził, że nie wie, czy Polska była informowana o wstrzymaniu planowanego przerzutu brygady pancernej. Natychmiast zareagował kongresman republikanów Don Bacon. Ocenił to jako policzek wymierzony Polsce. Cóż, ja już znam odpowiedź, bo dzwonili do mnie wczoraj. Nie wiedzieli, zostali zaskoczeni. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mają pojęcia, irytował się kongresman. Nadal nie wiedzą, dlaczego brygada została wstrzymana. Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję. Lepsze wyjaśnienie, dodał. Ograniczenie przez prezydenta Trumpa rotacyjnej obecności wojsk USA w krajach NATO wysyła niewłaściwy sygnał do Putina w momencie, gdy próbuje się skłonić Rosję do zakończenia wojny w Ukrainie. Co więcej, Polska jest jednym z najbardziej proamerykańskich sojuszników w NATO i znajduje się na pierwszej linii wobec szerszego zagrożenia ze strony Rosji, oświadczył senator Dick Durbin. Takich głosów jest zdecydowanie więcej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Synoptycy ostrzegają przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanów wody w południowo-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Prognozowane są intensywne opady deszczu, silny wiatr do 70 km na godzinę i lokalnie grad.
2: Witajcie po 14. Radio Gra pozdrawia. My stawiamy na dobry nastrój i muzyczny odpoczynek w to sobotnie popołudnie. Na początek tej godziny spokojnie, relaksacyjnie, chillowo, czyli Roxana Węgiel. Nasze

Jeden z największych i najwcześniejszych przebojów Lady Punk, Tańcz, głupia tańcz, a jednym z największych przebojów kin ostatnich tygodni jest Diabeł ubiera się u Prady. Oczywiście część druga, niektórzy mówili, jakiś tam odgrzewany kotlet, a tu okazuje się, że film rozbił banki i przynosi rekordowe wpływy. Zaokrąglając, film zarobił już prawie 450 milionów dolarów na całym świecie i wyraźnie przebija wyniki pierwszej części. No to są pieniądze, które oczywiście zasilą kieszeń producentów tego filmu. A ile na nim zarobiły gwiazdy? O tym już za kilkanaście minut, a dosłownie za chwilkę Rose i Bruno Mars, czyli A Pata Pati.

0: Katy Perry w Radiu Gra, a my wracamy do tematu filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, wielkiego hitu kinowego przynoszącego wielkie pieniądze producentom. A ile zarobiły gwiazdy? Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt. Dziewczyny wynegocjowały tak zwaną umowę Favorite Nations, gwarantującą wszystkim trzem aktorkom identyczne warunki finansowe. O, tak żeby się nie kłóciły, każda z nich otrzymała po 12,5 miliona dolarów podstawowego wynagrodzenia za powrót do swoich ról. To jednak nie wszystko, bo mają też zagwarantowane wysokie premie uzależnione od wyników box office'u, a te, jak wiemy, są bardzo wysokie. Każda z gwiazd może ostatecznie zarobić ponad 20 milionów dolarów. Widzieliście już ten film? To też dołożyliście się do ich zarobków.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Pełne energii, a do tego wśród nich niektóre to hity z filmów, tak jak ten Ghostbusters i Ray Parker Jr. w Radiu Gra.

0: dawny przebój Diany Ross w nowej wersji. Boy, You Turn Me On to Felix Jen i Kaskada w Radiu Gra. Sprawdźmy kinowe premiery tego weekendu. Wiadomo, że skoro niedawno wszedł Diabeł ubiera się u Prady 2, to inne filmy pozostają w cieniu i w ten weekend wśród propozycji między innymi obraz zatytułowany Obsesja. Jego bohater, Bear, platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki, chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniającej życzenia. Zabawka naprawdę działa. I chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę. No tak, horror, obsesja. Premiera tego weekendu. Wielkich produkcji nie ma, ale już za tydzień na ekranach kin wyczekiwany przez fanów Gwiezdnych Wojen obraz Mandalorian i Grogu. To w następny piątek, 22 maja.
1: Reklama. Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
2: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: Ty próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
0: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Gym Class Heroes w Radiu Gra w sobotnie popołudnie po 15:00, między innymi o serialach. Jeszcze dzisiaj sprawdzimy, co wieczorem w telewizji, no i pogadamy sobie o Eurowizji. A za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tchibo.pl.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Od Nowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 50%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Godzina 15, w sobotę 16 dnia maja. Zapraszam na najnowszy raport wiadomości z Polski i ze świata.
3: Z pewnością to był

0: błąd informacyjny, tak, chaos komunikacyjny wokół informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do naszego kraju, komentuje generał Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pentagon miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nie ma decyzji o ograniczeniu obecności sił amerykańskich w naszym kraju. Michał Radkowski razem z nami w Faktach.
1: Witam,
0: Michał. Jak rozumieć ten dwugłos?
1: Generał Mieczysław Cieniuch przekonuje, że decyzja stojąca za wstrzymaniem relokacji wojsk amerykańskich do Polski nie podlegała konsultacjom i stąd być może opóźniona reakcja rządu.
2: Ta informacja niezbyt szybko dotarła do decydentów politycznych. Oni w ten sposób znaleźli się w pozycji niedoinformowanych czy źle poinformowanych. Szukamy w tym jakichś tam powodów głębokich i sensacji. A to według mnie jest błąd techniczny, że ta informacja została źle sklasyfikowana.
1: Generał dodał, że w przypadku amerykańskich żołnierzy, którzy na stałe przebywają w naszym kraju, takie rozmowy między dwoma stronami nigdy nie są zaskoczeniem dla żadnej z nich, bo takie decyzje po prostu mają znaczenie strategiczne.
0: Policyjna interwencja zapobiegła ustawce na S3 w Lubuskiem. Piłkarscy kibice ze Szczecina próbowali w Gorzowie Wielkopolskim wbiec na trasę, którą wracać mieli zielonogórscy kibice Żużla. W Faktach reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wyglądała policyjna akcja?
3: Około północy na ulicy Kasprzaka przy jednej ze stacji paliw kibice piłkarscy ze Szczecina, którzy wracali z meczu w Lubinie, próbowali wbiec na ekspresową S3. Tą trasą mieli wracać kibice zielonogórskiego Falubazu po lubuskich derbach żużlowych, które odbywały się właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci powstrzymali grupę około 20 kibiców przed wtargnięciem na drogę. Byli zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, gazu oraz pałek służbowych. W sumie wylegitymowali na miejscu prawie 160 osób i nałożyli 17 mandatów karnych.
4: Dzisiaj mamy sobotę, 16 maja. Imieniny świętują Andrzej i Szymon. Gorące chłopaki. No, na szczęście te zimne dni tego tygodnia już się skończyły. Zośka za nami, ogrodnicy również. Teraz będzie tylko lepiej. My mamy hity na rozgrzewkę, hity pełne energii. Na początek tej godziny Alex Warren, Mariusz Pucyło. Dzień dobry, dzięki, że jesteście z nami.

0: Tomasza Bedingfield w Radiu Gra, a my skupiamy się na serialach. Jest dużo dobrych informacji, takich wybiegających w przyszłość. Powróci serial z Archiwum X, ale w zupełnie nowej formule i z zupełnie nową obsadą. Nie będą to jednak nowe wersje Muldera i Scully, ale zupełnie nowe postacie. Poznaliśmy datę ostatniego finałowego sezonu serialu The Bear. Powróci na ekrany 26 czerwca, czyli za miesiąc z niewielkim haczykiem. Oczekiwanie może osłodzić specjalny odcinek zatytułowany Gary, który już w tym momencie można znaleźć na Disney+. No i zbliża się także piąty sezon Bridgertonów, a wiem, że wśród was jest wielu fanów. Zdjęcia już się rozpoczęły, a piąty sezon będziemy oglądać prawdopodobnie na początku 2027 roku.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wow, ale masz wypieki.
3: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
2: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
3: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest

oczywiście Calvin Harris, a co tam nowego w serialach w tym tygodniu? Na początek sprawdźmy kontynuację. Po długiej, długiej przerwie powraca Dobry Omen, czyli Martin Sheen i David Tennant jako Anioł i Diabeł, albo Diabeł i Anioł, już nie pamiętam, który jest którym. Czasem się nienawidzą, czasem się kochają, czasem różne sprawy załatwiają wspólnie. Kolejna kontynuacja to serial Berlin, który wraca z drugim sezonem na Netflixie. Czyli kontynuacja spin-offu kultowego Domu z Papieru, moim zdaniem raczej słabiutki, i jeszcze jeden serial, ale tu już mamy do czynienia naprawdę z interesującym dziełem. Rywale powracają na Disneya i tu jeszcze raz pojawia się David Tennant. Walka o koncesję telewizyjną osiąga punkt krytyczny. Przeciwnicy, rywale są po prostu bezwzględni. To wszystko kontynuacje, świeżutkie kontynuacje, a o zupełnych premierach już za chwilę.

0: zawsze z przyjemnością słucha się ich kawałków. Zespół Kombi, już ci nie wybaczę, w Radiu Gra. Mamy bardzo bogaty, bardzo obfity tydzień, jeżeli chodzi o nowe seriale. Było już o kontynuacjach, teraz zupełne premiery. Na początek HBO Max i Miniaturowa żona. Pamiętacie może taką komedię Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki? No to w tym serialu Kochanie zostaje zmniejszone. W rolach głównych Elizabeth Banks, to ona zostaje zmniejszona, i jej mąż Matthew McFadden. Na Disneyu nowością jest Punisher z dopiskiem Ostatnie starcie dla fanów Marvela, ale także dla fanów filmów sensacyjnych. Netflix proponuje serial Nemesis. Piszą, że to w klimacie Domu z papieru, ale to nie hiszpańska, tylko amerykańska produkcja. Sprytny przestępca, genialny plan, no i dalej już wiecie, o co chodzi. A na Prime Video wśród nowości serial Off Campus pokazuje losy elitarnej drużyny hokeja. A, hokej ostatnio na topie. Drużyny hokeja na lodzie oraz kobiet w życiu zawodników. Oj, to może być hit.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Masz

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
6: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra. Przypomnieliśmy Party Rock Anthem. Oj, to był swego czasu wielki hit nie tylko stacji radiowych, ale także parkietów. Co gramy dalej? Oczywiście energetycznie New Religion, Bibi Rexa i Faithless. Chwilę później męskie granie orkiestra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w

0: Z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

Męskie granie orkiestra. Koncerty ruszają za miesiąc z haczykiem w Żywcu 26 i 27 czerwca. Potem na trasie Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa na zamknięcie 21 i 22 sierpnia. Dzień dobry po 16. Fajnie, że jesteście z nami w tej godzinie o tym, co wieczorem w telewizji. No i trochę słów o Eurowizji. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie teraz For The Cause. Yes!

0: Time w Radiu Gra, a wieczorem finał Eurowizji. Wiemy już, która w kolejności będzie Alicja Szemplińska. Oj, daleko, daleko, przypomnę, na scenie 25 wykonawców. My będziemy mieć numerek 18, a tuż przed Polką pojawi się reprezentacja Finlandii. Bukmacherzy twierdzą, że to właśnie oni wygrają Eurowizję. Trzeba przyznać, że reprezentanci Finlandii zwracają uwagę na siebie nie tylko swoją piosenką, ale także urodą. Ona ładna blondynka, on przystojny brunet. Ale przecież i naszemu utworowi, i naszej reprezentantce też niczego nie brakuje. Bukmacherzy twierdzą, że to Finowie wygrają Eurowizję, ale to przecież nie bukmacherzy decydują.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays. Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

Kabaj, Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie. Teraz ciekawostka ze świata bogatych i sławnych. Legendarny superjacht Christina O, który należał kiedyś do greckiego miliardera Arystotelesa Onassisa, został wystawiony na sprzedaż. Gdyby ktoś chciał kupić, z dużą obniżką ceny. Proszę bardzo, promka jest. Statek, na którym rozkwitł romans między Onassisem a Jacqueline Kennedy, można kupić dzisiaj za jedyne 52 miliony euro, a to jest aż o 42% taniej niż początkowo zakładano. No tylko pytanie, czy to jest dobra cena jak na jacht? No bo skąd niby mamy to wiedzieć? Kto z was ostatnio kupował superjacht?

0: Fajne brzmienie, w sam raz na sobotnie popołudnie, Talk to You i Another w Radiu Gra. A co dzisiaj wieczorem w telewizji, w ogólnodostępnych kanałach? Jest komedia sensacyjna Bad Boys, ta ostatnia część, Ride or Die. Jeżeli lubicie Willa Smitha i Martina Lawrence'a, można obejrzeć, ale jeżeli nie, to chyba nie warto. Lepiej sięgnąć do klasyki. Dzisiaj także przygodowy film Duch i Mrok, taki troszkę zapomniany, a na ekranie Michael Douglas i Val Kilmer. Budowniczych mostów w Afryce atakują dwa lwy ludojady. Film z roku 1996, a wtedy robiło się porządne filmy przygodowe. Dla miłośników Jasona Stathama, Mechanik, konfrontacja, ale chyba tylko dla jego miłośników. No i przypomnę, że dzisiaj o 21:00 finał konkursu piosenki Eurowizji Wiedeń 2026.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.

0: mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
8: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tchibo.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Po reklamie.

0: hity pełne energii.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych

0: /specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: typowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
1: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
1: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miatwórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu. Samorząd Województwa

0: 3,99 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Wi-Fi próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: K2. To co dziś robimy?
10: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
9: K2.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Radio.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Reklama.
1: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
2: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
3: Płacisz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Martinez, you ready, girl?

0: reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce.

0: To ja, misia ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
1: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Dobra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: reklama.
1: Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Po reklamie.
3: To jest

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Codziennie

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Po reklamie.